0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.
2: Я на гэтай тэме не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку мага жаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады мага жату запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю мага жаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як мабуся прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малгажаты
6: на маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бескі Падляскага. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентамі Варшавскай мастацкай акадэміі ў Варшаве. Займаюся мастацтвам сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, жывапіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці, якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны. Але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце, але тут канкрэтна хацелася мне зрабіць штось на гэту тэму, таму што я якбы следзіла вельмі многа інфармацій в інтэрнэце, як гэта ўсё праходзіла, чытала вельмі многа кніжак на гэту тэму, як я пачалі так якбы пісацца на біжонцу, но якбы ў гэтым часе пісаліся, так? Напрыклад, ёсць такая кніжка Мікалая Грынберга «Єзус умар в Польсце». Гэта размовы з людзьмі, якія памагалі на границі з активістами. Але, наприклад, потім оказалося, що як я приїхала на Білосточину до своїх дядов, яких ніколи у житті не познала, підійшла до мене на могилках така жанчина і сказала, ви знаєте, де могила хетаха мігранта? Я навіть здивилася, що тут мігрант на православних могилках. Оказалося, що хет Єзус, якби знахаловка книжки, похований власне на Білосточині, можна сказати, при церкві, там, де лежать мої дяди. Так што якбы гэты гісторіі так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гэст выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я магу якбы мастацтвам займацца, так, магу якбы гэту працу вазіць і якбы цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокой на свеце ёсць, папросту, так, што маем вайну за мяжой і што якбы ten непокой цэлы час ёсць. І мне хацелася якбы той непокой паказаць у гэтай працы, але не так даслоўна, толькі хацелася, каб каждый odbiorca znajdował tam takie właśnie pochowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecieć, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Supolność białoruska u Polszczy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia. Z usim różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozili Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imknęli się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest sam fundament, jaki historyczny zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy uważaty. I dlatego mi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy opowiadać pra to, że to nas balić, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak to tu zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczym filmu, każdy będzie mógł sobie po prostu powiedzieć, jak ten film małżata rozpowiedzie, czy ja ta historia, i ona związana z Mięską, ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystawku, ale jeszcze ta nie usio, kiedy wychodzili w muzei i kiedy będziecie spuskać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. To tak samo ważne, jak poglądzić na tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jeśli cej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeden licej z białoruskiej mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pojduje uczyć u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła na WP swoją Warszawską Akademię Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę tu, gdzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ją radzić jak taki film animowany, czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie, może podłożyć swoją muzyką, może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytaj książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachoka zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to już taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako chawyk nagli z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszą się u Niemieczynie. Chyba było po terenie 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryskowała i wielmi to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka ja nie jest lochka, tady nawet nie była lochka ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra. My mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez chety czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow, i on był specjalistą od raznych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dzierewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gladzieć na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył, i wywaziła za granicę.
8: Witają, drogie sobry, kolor i zrajbus kalbiesu lietuviškai. Tai dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
9: Jo, tas Dargintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotnį coplį. I prigožį dėnį, kad jau visą Vilnią svetkuje naš muzeju, jon vėmė tiešica, što tut do nas priekala Malgažata, jena ukladšik Varšavskai akademijai mastat.
2: Zdaje mi się, że to pierwsze zamierze, u jakim przedstawiam tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to muż, to Małgorzata z jednego boku zjawiająca się brołka i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy znikał centr. Zaprosili kapiona Saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję. A przy tym wiedem jej, jak mastaczku, prosto wieś się jej twórcze życie. Wiedem jej, jej zaangażowaność u tę się temy tojestności. Ona te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ona te temy prasowują tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pyta studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supała, że ona jest, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się bardzo aktualnymi wieś czas.
6: Praca sama ja ostatnia maja. Ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje w prasie, w internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Ona, może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraję życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mam upadlać wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby wyradwaczami historii, moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać wyradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu jest wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jaką ja czytała w internecie, pra różne kryzysy i migracyjne kryzysy i klimatyczne kryzysy i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tutaj, jak będziecie śledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tutaj już ukryty jest taki malinki sekret, taki niepokojący moment, jaki ja może ci znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, że to ją sam heta znajdzie.
4: Co u was больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić z chetem, że w 21 chodzi pomierają ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszych domu, bezpieczniejszych domu.
4: Tak?
6: Oczywiście.
4: Jaka z tych prac больше за все вы потратили часу, чтобы это zrobić?
6: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
4: tak? A ważne pytanie. Скажите, калі ласка, як ви прийшли до гэтай творчості? Тому що гэта настільки незнайома і видатна, що гэта поражає.
6: Technik, tak. Jakby technikę, tak? Zacznę od tego, że kiedy właśnie żyła w Bielsku, na swojej maleńkiej baczce Oszczynie, wielmi lubiła zajmować się takimi raznymi, no na przykład wyżywka kreścikam, albo tam na drotach wiązała, albo lubiła szyć. No ja jakby z tego czasu człowiek, jaki rodziła się w 74 hadu, wtedy był pieryjat polski ludowej naszej i wtedy u sklepach nie było niczocha. I każda żonczyna, jaka ja była kruchą kalamianie, szyła, wiązała. No trzeba było coś samemu zrobić. Biorą się tak samo. No. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Sama poczęła tym zajmować się.
4: Bardzo tak. Dziękuję. Это так. Редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зробил. Я навод зараз тут поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина это все зробила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
6: Tak, i jeszcze ta praca, kałuchanka, można podejść.
4: To już nie zrozumiałe.
6: Ta praca była w 21, kiedy właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to mnie już Bolsz... Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że przyjechała się mija, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu heta dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić się jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła hetu pracu, heta już kołychanka, luli, lecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. A hetu pracu wyszła na kocy kupa swoich dzieciach maleńkich. I podumała, że to hetu ludzi siedziać u lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewaje kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuje tu pracę, kupiłem gazety tutejszy ja. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jość. No jość my wszyscy znajemy, że to na świecie u w ogóle jość wielmi mnoga ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie prachę taka przypominać, do kryzysy jość.
7: Już pytanie.
6: Tak. Już pytanie, tak.
7: Prawda, że szkoleki podarowanymi nitkami wyszywajcie?
6: Tak. A skróznajcie. Wow, dziękuję, dziękuję, super. Tak. Tak, muszę skazać trochę to do moją pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Miał wychaczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, dziękuję, wielka. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
10: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемо вийшли легко, бо коли про добре додаєшся, ми все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що віленчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою молгажатою. Тут ніхто познав свій дом навіть на гетих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава.
11: Центр белорусской культуры – это новая установа культуры, которую подвигал сегодня Подлаское воеводство в листопаде 2023 года, а действует от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор сотрудничать с Вильнинским белорусским музеем имя Ивана Луцкевича, установа, которая имеет больше 100-годовую традицию. Так само приятно, хочу вам сказать, что авторка этой выставы, Малгожата Дмитрук, и она из Бельска Подласка. Это старожитный город Подлаского воеводства, и это мой так само родный город. Хочу так само подяковать Министерству культуры Литвы, как вы представляете министра культуры Гинтерес Джовенас. Для нас это очень важно, потому что мы имеем поддержку и допомогу за все. А Министерство культуры Литвы у нас есть сотрудничество и с музеем Луцкевича, и с другими установами культуры.
2: Małgorzata to mastaczka, jaka mogła swoją twórczość pokazywać u ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MoMuzeum w Wilnie. I ona pracuje w taki sposób i jość tak docenia jej mastaczkę, że to prezentuje jej pracy w całym świecie i indywidualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Tak, że ja baczył tę pracę i nawiedła tak samo w Współczesnym Muzeum w Wilnie. I rozumiem, że to tam tak samo jej miejsca. Ale poczynają z tego, że to dla nas ważne jest.
7: Z Białoruska?
2: Z Białoruska, tak. Z Białoruska miejsca i rozumieją, czy to historia muzeja u Wilnie, Белорусского музея, я на больше за 100 годовая. То мы как бы не забываем про то, что я началась в 20-х годах минулого стагодия. И разумеем, что ты, все люди, которые работают сейчас на этом музее, как утримовывать его, как заховать то, что заховалось, ну, видимо, что по первому музею речи разошлись по разных других працовках, але то, что заховалось, что есть, это очень важно. И тому личим так само нашей миссией, когда мы имеем публичную установу в Польше, которая занимается белорусскими темами, подтримливать такие установы. И как с упольными справами, с упольными подзеями подкреслювати просто нашу ролю об'єднування білорусів. Откуль вони б не були, де б вони б не жили, чим не займалися, коли маємо такі місця у світі, дик варто разом супольно працювати діло супольної справи.
5: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгожати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фядині.
1: Репортаж на Радіо Рація.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны завітаем у бібліятэку, бо цяпер гэта ўжо не толькі пра кнігі і цішыню, гэта месцы, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. У ваяводскай бібліятэцы кнігарніцы Подляскай у Беластоку адкрылі нардотэку. Гэта першая ў Польшчы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, манзе, коміксам і гульням. Каардынатар праекту Сабастян Каханец каже, што нердотека, у ёй можна не толькі будзе ўзяць кнігу, але і пагуляць, сустрэцца з аднадумцамі і проста добра правесці час.
1: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
2: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klienta biblioteki.
1: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie parę ładnych lat temu, bo nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą, tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak, bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie no, chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, to wszystko co tu jest, jest do udostępnienia. Tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, że można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
2: Хто може скрацатися нардотекою? Усі, хто заохотниці, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
1: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko, że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście, jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne, czy spotkanie, nie wiem, z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy, tak? Wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast, żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać w nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
3: I nawet zaigrać, tak? I Lego sobie.
1: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16:00, na takie otwarcie dla publiczności będziemy mieli między innymi też warsztat z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
0: То бок адкрыццё нердотэкі ўжо адбылося, яна знаходзіцца на вуліцы Кюры-Складоўскай 14А ў Беластоку. А ўжо праз хвіліну на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў, і ў прыватнасці гаворка пойдзе пра тое, што Украіна вызначыла 500 цэляў у Беларусі на выпадак адкрытага ўдзелу Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі, але гэта пакуль не афіцыйная інфармацыя.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи. Кобрин. Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
3: Я на гэтай тэме не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўга жаты.
4: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўга жату сілі на выставу у Вільню.
5: Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
6: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання, праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі. І адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія яднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
4: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Гласноцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Манга Жаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як бабуся прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава Малга Жаты
7: на
4: Маюку. Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх тут сядзіць, верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малга Жату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
7: Сама родам з Бескападласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентамі Варшавскай мастацкай акадэміі ў Варшаве. Займаюся мастацтвам сучасным, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, жывапіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускай, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць ў разных странах і в разных месцах на свеце, але тут канкрэтна хацелася мне зрабіць штось на гэту тэму, таму што я якбы следзіла вельмі многа інфармацій в інтэрнэце, як гэта ўсё праходзіла, чытала вельмі многа кніжак на гэту тэму, як я пачалі так якбы пісацца на біжонцу, но якбы ў гэтым часе пісаліся, так? Напрыклад, ёсць такая кніжка Мікалая Грынберга «Єзус умар в Польсце». Гэта размовы з людзьмі, якія памагалі на границі з активістами. Але, наприклад, потім оказалося, що як я приїхала на Білосточину до своїх дядов, яких ніколи у житті не познала, подійшла до мене на могилках така жанчина і сказала, ви знаєте, де могила хетаха мігранта? Я навіть здивилася, що тут мігрант на православних могилках. Оказалося, що хет Єзус, якби знахаловка книжки, похований власне на Білосточині, можна сказати, при церкві, там, де лежать мої дяди. Так што якби гэты гісторыі так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гэст выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я магу якби мастацтвам займацца, так, магу якби гэту працу вазіць і якби цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокуй на свеце ёсць, попросту, так, што маем вайну за мяжой і што якби ten непокуй цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокуй паказаць у гэтай працы, але не так дасловна, толькі хацелася, каб каждый odbiorca znajdował tam takie właśnie pochowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecić, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
1: Supolność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odmiarą. U nas u każdego swoja historia, z usim różne historii białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy ze sobą z Białorusi. I nasze. I imknieć się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę supolną czastkę, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historyczny zakładzie na supolnej ziemi. Ziemla tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo prawie całą pracę uważaty. I dla tego mi ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że to dla nas to cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy opowiadać pra to, że to nas balić, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas является ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak to tu zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczym filmu, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, jak ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja tam historia, i ona związana z Mięską, ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ten nie usio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Także tak samo ważne, jak poglądzieć na tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
7: Jeśli cej zbiorowska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeszcze jeden licej z biorstwem o nauczanie u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała już białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła nauki swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na sztodzień, wiadu taką majsternię, jaka nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można patrzeć na tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam podjedu, gdzie troszkę lepiej. Heta pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba je radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzykę. Może cofać się w czasie. Może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytaj książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jacho, kap zapisać się, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to już taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar Paweł i Jona. Jako wygnagli z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszą się u Niemieczynie. Kiedy było po Utaraju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryskowałam i wielnie to lubiłam. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, no właśnie, krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow, i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dzierewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gledzieć na jego sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
8: Witam, drogie sobry. Kolejny slajdus kalbiesu lietuviškai. Tai dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįvynės, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
9: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį coplį į prigožį dienį, kad jau visą Vilnią svetkuoja noč muzeju. Jo, vėlime tiešica, što tut do nas priehala Malgažata, jena vykladčik Varšavskai akademijai mastat.
3: Zdaje mi się, że to pierwsze zamierza, u jakim przedstawiamy tę wystawkę. I ona nie należy do centrum. Ta wystawka Małgorzata Dmitruk. Ale to muż, to Małgorzata z jednego boku zjawiła się brołka i programnej rady centra. Jej zaprosili u momencie, kiedy uznikał centr. Zaprosili kapiona Saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję. A przy tym widać jej, jak mastaczku, prosto wiesie jej twórcze życie. Widać jej, jej zaangażowaność u tę się temy tojestności. I ona te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach. I ona te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supala, że ona jość, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieś czas.
7: Praca sama ja ostatnia maja. Ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje u presie, u internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ja powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadzieją u poszukach bezpiecznego domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie, pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mam upadlać, wielmi często korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby pieradwaczami historii, moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać pieradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając на Białostoczynu до своей бабули и хотела их попросту wykorzystać. Тут ещё вельми много кадров таких, так само с информацией, якою я читала в интернете про разные кризисы, и миграционные кризисы, и климатичные кризисы, и вообще маем такие свет теперь вельми непокоянцы. Тут, як будете глядеть эту працу, я не люблю дословности, але тут ещё укрытый я такие маленькие секреты, такие непокоянцые моменты, якія можете знайсці. Не хотела одразу их выкладывать, только маю надежду и завсёды верю в отбирцов, что он сам это знойдзе.
5: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
7: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди у лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лепшего дома, безопаснейшего дома.
5: Это жильцовая
7: Очевидно.
5: Молодость. Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
7: Z tych kadrów?
5: Tak.
7: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak żyła tę pracę, spałczała kadry z sobą. Ja mam w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak raz żyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
5: tak? A później pytanie. Skarżycie, kalilaska, jak wy przyszli do tej twórczości?

0: kalamianie szyła, wiązała. Bo trzeba było coś samemu zrobić. Biorą się tak samo. No. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Sama poczęła tym zajmować.
1: Bardzo tak. Dziękuję. Это
2: бесподобно. Это редкая праца, щоб нітками вишити малюнки з зими до лета, і щоб це було все зрозуміло. Це як льос, це чоловіка, який це зробив. Я навіть зараз тут поглядів все, я навіть не вірю, що це така невеличка жінчина, це все зробила. І я сказав їй, дякую вам за працю, і хочу, щоб повага від людей була до кінця вашого життя.
0: Tak, i jeszcze taja praca, kałechanka, można podejść.
1: To spokojnie zrozumiałe.
0: Ta praca była w 21. Kalib właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polska-białoruska. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to mnie już Bolsz... Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że to przyjechała siemia, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu to dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła tu pracę, heta już kołychanka, luli, latili kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. A hetu pracę wyszła na kocy kupa swoich dzieciach malinkich. I podumała, że to, kiedy ludzi siedziać u lesie, iż to sami taki bezpieczny dom jest u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewaje kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuje tu pracę, kuplajem hazety tutejszy ja. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jość. No jość my się znajem, że to na świecie u w ogóle jość wielmi mnoha ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta kap przypominać, że to kryzysy jość.
3: Już pytanie, tak. Prawda, że kalibuska. Tutaj podarowanymi nitkami wyszywajcie?
0: Tak, a skrusnajcie. Wow, dziękuję. Super.
3: Tak. Podarowanka.
0: Tak, muszę skazać trochę tu dołkuju pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitak? Miał wychaczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak. Tak, i tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja cię pierwszę, i ona tak samo cieszy za schetach, a także to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, także to dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
4: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре додаєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що вільничуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гетих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що ця вистава.
5: Центр білоруської культури – це нова установа культури, яку покликав сьогодні Подільське воєводство у листопаді 2023 року, а дійниця – від студеня 2024 року. І для нас це великий гонор співпрацювати з Вільнівським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкевича, установа, яка має більшу 100-річну традицію. Так само приємно, хочу вам сказати, що авторка цієї вистави, Малгажата Дмитрук, і вона з Бірська Подласка, це старожитний город Подлаского воєводства, і це мій так само родний город. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, якби представляє міністр культури Гінтерес Джовенас. Для нас це вельми важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завжди, а до Міністерства культури Литви у нас є співпрацівництво і з музеєм Луцкевича, і з іншими установами культури.
6: Małgorzata to mastaczka, jaka ja mogła swoją twórczość pokazywać u ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa.